Idziesz przez miasto jak król. Nie widać za wiele z twojej wysokości. A ja mam dla ciebie luksusowy panie. Ja i cały świat mamy dla ciebie niezamiłe wiadomości.

razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Patrzysz na kuchenny nóż, nóż, którym kroisz mięso.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć. Płonie. Twój świat płonie. Bo mój świat od dawna płonie.

Golisz twarz maszynką na żyletki. A ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat,

Mam dla ciebie niezamiłe wiadomości, mój ty luksusowy panie. To ja jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione.

są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie, opalone, z wydepilowanym łonem. Są kobiety doskonałe, wyrzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone,

niedepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane. Z samej siebie. Odessane. Są kobiety. Pistolety.

0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Moja dzisiejsza gościni przyjechała do Innsbrucka ze sprawą kariery naukowej. Natalia Piórecka to projektantka, badaczka i biodesignerka działająca na pograniczu architektury, biologii i innowacji materiałowej. Studiowała w Newcastle i Londynie, a swoją naukową drogę kontynuuje w sercu Alp, gdzie realizuje projekt badawczy MUSE. To interdyscyplinarna inicjatywa rozwijająca kompozycje grzybniowe, które znajdują zastosowanie od motorsportu po architekturę i design wnętrz. Kiedy zobaczyłam jej CV, certyfikaty, projekty i udziały w konferencjach, aż złapałam się za głowę, bo to, co Natalia do tej pory zrealizowała, w głowie się nie mieści. Dziś mam nadzieję, że opowie nam więcej o swojej działalności i podzieli się historią stojącą za tymi imponującymi sukcesami. Hej Natalia, dziękuję, że jesteś.
2: Cześć Martyna, dzięki za zaproszenie.
1: Sama za bardzo nie wiem, od czego zacząć, bo tak jak już powiedziałam, nadal jestem pod ogromnym wrażeniem twoich osiągnięć, więc może zacznę po prostu dość prostym pytaniem o twoją emigrację. Miasta? Studia w Anglii, to był plan, czy stoi za tym jakaś inna historia?
2: Nie do końca, znaczy plan był częściowy do pewnego momentu, potem plan padł i powrócił spontanicznie. Więc ten wyjazd troszeczkę był w ostatniej chwili, na ostatni dzwonek z aplikacją, ze wszystkim, ale mimo wszystko się udało i wyszło chyba mi to na dobre, powiedziałabym.
1: Mhm. Powiedziałaś, że trochę te plany się gdzieś tam zmieniały w międzyczasie, czyli rozważałaś też studia w Polsce, czy może w jakimś innym miejscu?
2: Tak, tak, zdecydowanie rozważałam studia w Polsce najpierw. Szykowałam się w ogóle na architekturę. Byłam na egzaminach, na wszystkim, ale chodziłam też do szkoły rysunku przez wiele lat, więc jakby taki był plan. Plan był właśnie jakoś połączyć trochę nauki ścisłe z artystycznymi rzeczami, bo zawsze mi się to podobało, zawsze dużo tego było w moim życiu. I w pewnym momencie, już tak chyba w maturalnej klasie, po tych wszystkich egzaminach, one były dosyć takie, miały specyficzny vibe. I właśnie po tej szkole rysunkowej bardzo dużo ludzi widziałam, którzy się nie dostawali, a byli fantastyczni. Także troszeczkę mnie ta architektura zniechęcała do siebie tam, więc zainteresowana byłam wzornictwem na ASP. Nigdy nie byłam jakoś taka... Tak, aż tak bardzo artystyczna do tego poziomu, żeby czuć się tam na miejscu. Ale właśnie bardzo mi się podobał ten kierunek, bo on był, zawsze się śmiałam, że to był najbardziej matematyczny kierunek.
1: Najbardziej
2: techniczny, dokładnie. Więc to mi się bardzo podobało i podobało mi się to, że mieli tam taki tryb pracy w studiu wszyscy razem. Więc było studio, które należało właśnie do tego kierunku, do konkretnej katedry i wszyscy byli razem. Więc ja po prostu poszłam na egzamin i świetnie się bawiłam na tym egzaminie. Pamiętam, że robiliśmy jakieś sandały z papieru, projektowaliśmy, rysowaliśmy jakieś rysunki techniczne odkurzacza ręcznego. Także po prostu była to dla mnie czysta przyjemność. Więc i też tam aplikowałam, już miałam, że tak powiem, wszystko potwierdzone. Bo też się szykowałam teczkę na to.
1: Czyli już jedną nogą byłaś na tym ASP.
2: Tak, dokładnie. Jedną nogą już tam byłam. Ale jakoś w ostatniej chwili, nie pamiętam skąd to się wzięło, ale w jakiś sposób do mnie dotarło, że w Anglii bardzo podobnie wygląda architektura. Czyli, że też ludzie pracują w studiu, razem są otoczeni, wszyscy razem współpracują trochę ze sobą. Jest to taka atmosfera i to nie jest tak, że... Bo w polskiej architekturze jednak mimo wszystko studenci są w domu, trochę muszą sobie sami radzić. Jest to troszeczkę bardziej tradycjonalne podejście, a właśnie w Anglii wydawało mi się, że to jest coś trochę innego, trochę nowego. Zanim w ogóle ten pomysł Anglii się pojawił, to chciałam pojechać do Danii, więc też już szykowałam się ze wszystkim, już prawie...
1: Też bardzo fajny kierunek.
2: Prawie wszystko szło. Problem z Danią był taki, że tam nie było takiej architektury, której szukałam. Tam była architektura techniczna. I nie było dokładnie takiego kierunku, więc tam rozważałam naprawdę różne rzeczy, ale coś mi jednak mówiło, że jednak to nie to. Mhm. No więc Anglia, tak jak śmieszny był wybór w ogóle pomiędzy miejscowościami, do których się wybrałam, bo aplikacja była w ostatniej chwili i widziałam, że były opcje jeszcze między Liverpoolem a Newcastle. I decyzja była podjęta na podstawie tego, kiedy zaczynał się rok szkolny, bo to był koniec sierpnia, albo środek sierpnia, i Liverpool zaczynał już 1 września, a Newcastle zaczynało miesiąc później.
1: O, czyli takie różnice były.
2: Tak, tak, tak. Właśnie był taki miesiąc różnicy. Nie pamiętam, skąd się wziął, ale jakby ten miesiąc był mi potrzebny, żeby ogarnąć tam życie, więc w końcu wygrało Newcastle. I też padłam tam na moją przyjaciółkę, którą poznałam w autobusie. W drodze,
1: proszę.
2: Albo właściwie chyba, przepraszam, nawet na lotnisku w Modlinie, tam się poznałyśmy, nasi rodzice się poznali i, że tak powiem, odprawili nas we dwie razem w
1: to już podróż. Pewnie też byli bezpieczniejsi, że byłyście razem.
2: Tak, tak, tak, bo my też się znalazłyśmy jakoś tak randomowo na Facebooku i ona z Lublina, ja z Warszawy, no i pojechałyśmy w tą podróż razem i trzymałyśmy się tam razem.
1: Kurczę, jak sobie tak myślę, to w ogóle bardzo duża zmiana, bo sam wyjazd na studia to już jest duża zmiana, nawet jak się jedzie do innego miasta w Polsce, no bo to taka już trochę dorosłość,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: No bo zostajemy bez tych rodziców, poza domem rodzinnym. A ta do Anglii.
2: Tak, to chyba było też takie trochę... Znaczy wydaje mi się, że ja po prostu poszłam z tą energią, którą miałam podczas tej całej aplikacji, podejmowania tej decyzji i całej, jakby inwestowania całej energii w to. I wydaje mi się, że jakoś to całkiem wtedy dobrze poszło. Wydaje mi się, że bez większych problemów. W każdym razie no, po maturze... Faktycznie jest trochę taki szok, że trzeba nagle wszystko zadbać i pamiętać o kupieniu tego i tego i tego, bo nagle nie ma i jak nie kupisz, to nie ma.
1: No tak, a ty jeszcze znajdujesz się w obcym kraju. No pewnie angielski znałaś. Powiedz właśnie, jak to było z twoim angielskim.
2: Angielski znałam taki szkolny. Tam jakieś, zrywałam do jakichś certyfikatów, bo też chodziłam do jakiejś szkoły dodatkowej, ale potem jak pojechałam do Newcastle, to tam się okazało, że oni tam mają Geordie. Geordie dialekt, więc pamiętam,
1: co
2: że...
1: Co to takiego?
2: Pierwszy, troszeczkę jak porównając wiedeński, niemiecki i trolski. Więc super. Miałam identyczne przeżycie, jak potem przyjechałam do Innsbrucka, jak miałam właśnie tam w Newcastle. Myślałam, że trochę znam angielski, przechodzę przez ulicę, panowie coś tam budują i ganiem! Oni mają wręcz własne słowa w Geordie, w tym swoim dialekcie, więc... Było ciekawie, ale na szczęście poprawiała mi humor to, że znajoma na kierunku z Londynu też nie potrafiła ich zrozumieć. Także...
1: Okej, okay, czyli taki podobny vibe do tego, co mamy tutaj w Tyrolu. A same studia to mnie też ciekawi, czy aplikacja wyglądała inaczej niż w Polsce?
2: Troszkę, aczkolwiek też trzeba było, w sensie porównując te kierunki architektoniczne i projektowe, też trzeba było wysłać teczkę. No tylko tyle, że no, w Anglii było to... digital, online. Mhm. A na SP na przykład trzeba było przygotować fizyczną teczkę w odpowiednim rozmiarze, było zadanie, także było trochę tego więcej. Ale przez to, że szykowałam się na tą architekturę, to ja tą teczkę potem w digitalu miałam już dawno gotową, więc to był dosyć taki prosta tranzycja między jedną aplikacją a drugą. W architekturze w Warszawie akurat no, i w innych miastach chyba też są egzaminy jeszcze wejściowe. Nie wiem, czy jeszcze dalej są, ale wtedy były.
1: Wtedy były, mhm. I zaskoczyło cię czymś życie za granicą na początku? Jak wspominasz sobie te swoje początki?
2: Trochę. Znaczy, było super, bo byli ludzie zewszędąd trochę. I ja w sumie się znalazłam, zawsze byłam w takim otoczeniu ludzi międzynarodowych, więc właściwie nawet nie sami Brytyjczycy, tylko wszyscy poza. Wydaje mi się, że jest coś takiego urokliwego w tym, jak ludzie się łączą, jak są... w jakimś kraju, ale nie są z tego kraju. I jakieś jest takie wspólne porozumienie.
1: Tak, myślę, że przechodzą przez podobne fazy, problemy,
2: dokładnie.
1: Czy też stykają się z podobnymi rzeczami, prawda? I to myślę, że i gdzieś tam... No, czy myślę, że można też powiedzieć o Polakach za granicą. No, nie? Że też,
2: tak.
1: Jak my sobie tutaj siedzimy, no pewnie robimy w życiu totalnie różne rzeczy, ale gdzieś tam na tej emigracji łączą nas podobne troski.
2: Tak, tak. Mam takie wrażenie, że jak ktoś wyjechał z własnego kraju, to tak przynajmniej z Polski, tak czasami sobie żartuję, że wręcz jesteś instant friends, bo jakby wiesz, o co chodzi, wiesz, że mogło być różnie,
1: tak,
2: więc jest to takie coś, co łączy na pewno.
1: Mhm. A same studia, bo ja sobie tam też, jak się przygotowywałam, to widziałam, że ty właśnie byłaś na takim bardzo ścisłym kierunku w liceum. Tam była matematyka, fizyka, informatyka rozszerzona. Ja mam aż ciarki, no nie? Bo to wszystko moje koszmary licealne, no ale nie mówimy tutaj o mnie. Więc jakby możliwości, wydaje mi się, po takim liceum było bardzo wiele. Ty od początku wiedziałaś, że to będzie coś związanego z architekturą?
2: Wydaje mi się, że tak. Że od początku taki był trochę plan. Co prawda, to może później też jeszcze wyjdzie w konwersacji, ale chciałam, bo byłam w klasie Matwis Inf i długo też myślałam nad klasą Biolchem, czyli nad pójściem na medycynę. I troszeczkę wybór też był teraz uważam troszeczkę powtarzalność tych sytuacji, bo wybór właśnie, nie byłam pewna jakby czego, co dalej i w którą stronę lepiej iść, a więc wybór troszeczkę został dokonany przeze mnie podczas aplikacji. Aplikowałam i na Biolchem, i na Matwis Inf, no i wyszło na to, że wyszedł Matwis Inf. Ja mówię, no dobra, no to idziemy.
1: Tak jak trochę zaspoilerowałaś, to my przejdziemy, że ta biologia i chemia gdzieś tam do ciebie wróciły w dalszej karierze. Powiedz mi, było 3 lata w Newcastle i potem był Londyn.
2: Zgadza się, tak.
1: Opowiedz coś więcej o swoich studiach. Jak to wyglądało?
2: O studiach w Londynie?
1: Tak.
2: Studia w Londynie zaczęły... To była też ciekawa dosyć historia.
1: Bo czy ty od razu po Newcastle wiedziałaś, że zostajesz w Anglii i chcesz po prostu to kontynuować?
2: Nie do końca. Nie do końca. W sensie po studiach w Anglii razem z moim chłopakiem zdecydowaliśmy, że jedziemy do Londynu, do pracy. Więc tam po tych studiach w Newcastle było 2 lata pracy w Londynie. Niestety to były 2 lata covidowe, więc to było takie ciężkie przeżycie raczej. Wszystko było zamknięte. Wszyscy znajomi, którzy pojechali też do Londynu. Była trochę taka tendencja, że po studiach właśnie wszyscy trochę w Londyn. Wszyscy wyjechali. Więc to było takie trochę wyzwanie dla nas.
1: Tak myślę, bo też masz fajne, duże miasto, dające tyle możliwości i nie możesz z nich korzystać.
2: A musisz siedzieć w domu, prawda? No. Więc chyba to był okres, kiedy oboje byliśmy najbardziej fit, bo właśnie warunkiem wychodzenia na zewnątrz było to, że ćwiczysz, biegasz, robisz jakieś activity w tym stylu. Więc to był jakby powód, dlaczego najpierw pojechaliśmy do Londynu, potem troszeczkę jak się zgłębić w architekturę i jak to wygląda w Anglii, jest tam pewien system, który, więc człowiek idący na architekturę, że tak powiem, jest ustawiony na kolejne 7-8 lat, bo wie co robić. Więc ja, ten bachelor, na którym byłam, no to było part 1 z akredytacjami właśnie w stronę zawodu architekta jako part 1. Po tym teoretycznie jest rok pracy jako też właśnie ten part 1, architectural assistant. Potem teoretycznie wracasz na magisterkę na kolejne 2 lata jako twoje part 2 i potem znowu rok pracy jako part 2 i potem pracujesz jako part 3. Uczysz się, wracasz znowu na uniwersytet, ucząc się do egzaminu, zdajesz egzamin i wtedy jesteś architektem, który może podpisywać papiery.
1: Ale to chyba też fajnie, że ta ścieżka jest tak wyznaczona.
2: Tak, tak, jest
1: fajnie. Bo wiesz,
2: fajnie.
1: Co robisz, nie masz tego momentu, dokładnie. Że ojej, co teraz?
2: Tak, więc nie było tego przez długi czas, bo... No jakby już była podjęta decyzja, że już człowiek jest na tej architekturze, więc no jakby idzie w to dalej, prawda? Co nie znaczy, że każdy kończy tą architekturę i każdy dociera do końca i to właśnie po bachelorze różnie to wygląda, ale jakby człowiek przynajmniej miał w głowie jakąś ułożoną ścieżkę. Więc właśnie ja też mając tą ułożoną ścieżkę wtedy, no właśnie po tym roku pracy aplikowałam na różne magisterki, tu czy tam i tam był i w pomyśle był Wiedeń i w pomyśle był Delft i różnego rodzaju pomysły przeleciały mi przez głowę. Już właściwie miałam do tego Delft jechać. Był problem ze znalezieniem mieszkania. Praca trochę zaczęła mi doskwierać, bo to była praca z domu. Niestety właśnie w Londynie dosyć często trafiało się tak, że było dużo nadgodzin. A że jakby komputer przed tobą stał cały czas, no to jakby te nadgodziny leciały dłużej. To też była taka pierwsza poważna praca, więc też, że tak powiem, byłam na końcu łańcucha, który mógł powiedzieć, wychodzę z pracy, mimo że to jest zamknięcie laptopa tylko. Więc było dosyć dużo tej pracy, dosyć dużo zmęczenia takiego tym tematem. To, architektura ma swoje niestety, jako może nie jako dziedzina, ale jako industry ma swoje troszeczkę problemy. I jakby balans czasu, odpowiedzialności do pieniędzy jest troszeczkę zaburzony, więc trochę nie zachęca. No i właśnie przez ten okres covidowy dużo się bawiłam czymś, co zaczęło się w Newcastle. Zaczęłam właśnie się interesować biodesignem, pracą z żywymi organizmami, grzybami, więc jakby to było takie trochę hobby. Po Newcastle, w Newcastle trochę to zaczęłam, napisałam pracę licencjacką o tym i potem właśnie jak już pracowałam, to było takie hobby moje i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że może to nie musi być tylko hobby, może jednak mogę trochę skręcić z tej architektury. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby dać tym akredytacjom, tej drodze, że tak powiem, uwolnić się od tego. Trochę się teraz ten system zmienia, także dobrze, bo dużo ludzi właśnie przychodzi z różnych dziedzin do tej architektury.
3: Tak się zaczyna to przenikać.
2: Dokładnie tak, więc już nie jest to tak wymagane, że musisz mieć te wszystkie akredytacje, bo ten kurs, na który chciałam iść, niestety nie był akredytowany, bo pracowaliśmy tam z właśnie różnymi żywymi organizmami. Więc właśnie podjęłam tę decyzję, żeby jednak trochę skręcić do architektury i poszłam na kierunek, który też jest teoretycznie Master of Architecture, ale nazywał się Biointegrated Design. I to była też właśnie architektura, która wplatała tą biologię i różnego rodzaju procesy. Stąd też wynika, że zabrakło tych akredytacji dla tego kierunku.
3: Do tego, o czym mówiłaś już o pracy twojej licencjackiej, gdzie już tam te grzyby i ten biodesign się pojawił, jeszcze wrócę, ale chciałam się jeszcze spytać, bo to mnie bardzo ciekawi, bo mówisz, że po każdej tej części studiów była praca tam przez rok, przez dwa i tak dalej, na tych każdym tam odpowiednim poziomie. Jak to jest z tą pracą? Czy ty musisz sama sobie ją znaleźć? Czy to są jakieś konkretne miejsca, w których tylko możesz pracować? Jak to wygląda?
2: To są konkretne stanowiska, więc jakby każde biuro zawsze miało jakiegoś part one czy part two assistant. No wiadomo, trochę na innym poziomie praca jest, ale po prostu samemu trzeba było zaaplikować, znaleźć sobie pracę, żeby mieć to doświadczenie. I właśnie i po magisterce, i po licencjacie. Tak wygląda ten system. Troszeczkę takie praktyki po prostu.
3: Okej, okay, czyli na tej zasadzie to działa. Dobra, to przechodząc do grzybów i tego całego biodesignu, czy było coś, bo właśnie tak jak powiedziałaś, już tam gdzieś na tej pierwszej części studiów interesowałaś się tematem, gdzieś to tam już było w twojej głowie, napisałaś pracę licencjacką. Skąd ci się wzięło takie zainteresowanie? Czy coś cię do tego zainspirowało, albo może ktoś?
2: Tak, zdecydowanie mnie to zainspirowało. Było to przypadkiem totalnym. A wyszło to trochę, no w sumie ostatnio zastanawiałam się, jak to wyszło i to chyba była, jakby w architekturze masz bardzo często taki system tutoriali, więc zamiast takich bardziej klasycznych zajęć, po prostu pracuje, studenci pracują nad projektem i co tam co tydzień, czy co jakiś czas jest właśnie spotkanie ze twoim tutorem, który tam jakby pomaga ci go dalej rozwijać. No i właśnie na tych, w jednym ze studiów, w których byłam, rozmawiałam z tutorką i to był to jakieś początki projektu, więc to były jakieś szkice, w ogóle pomysły, w ogóle co to może być w tym projekcie rozwinięte. Ja przyszłam z jakimś szkicem właśnie zainspirowana grzybami, takimi typowymi w lesie, hubą taką, albo właśnie takim zestawem hub pięknych, które wyglądały jak takie tarasy. Więc taka, no, taki prosty szkic i ona wtedy mi powiedziała, że widziała artykuł w internecie, że a propos grzybów, że ktoś stworzył materiał z tego, więc że można hodować materiał z grzybów. Dla mnie to było, będąc studentem architektury, fakt, że można hodować materiały, to było dla mnie naprawdę groundbreaking, więc ja się mega tym zajarałam, a mega się wkręciłam w to i cały ten projekt potem poszedł w tą stronę, że on był stworzony z tego materiału. To była firma w ogóle w Stanach wtedy, chyba wtedy jedyna, więc oni byli jedynymi prowajderami tego materiału i właśnie pamiętam, że ściągałam ten materiał od nich i to była taka trochę walka, żeby wow, to dotarło wszystko i jak to potem, co to potem z tym robić, więc to wszystko było w pokoju, w akademiku, także było super, dobrze się bardzo bawiłam. No i potem bardzo chciałam jakby kontynuować to w pracy licencjackiej, co też nie było dobrze na początku odebrane.
3: Dlaczego?
2: Był to dosyć nowy temat, więc jakby dużo ludzi o tym w ogóle nigdy nie słyszało. Więc pamiętam taką konwersację byłam w jednej z grup właśnie tam pod licencjat i próbowałam rozmawiać z jednym z profesorów. Mówię, no ja bym chciała coś z tymi grzybami zrobić, tutaj super interesujący temat, materiały w ogóle. No to mi zaproponował, że mogę spojrzeć na grzyby w publicznych toaletach w mieście. Więc trochę nam się minęły tematy.
3: Czyli tutaj wchodzi innowacja, nowość, a tutaj nie, proszę, tutaj sprowadźmy wszystko do poziomu toalety.
2: Tak, nie o to chodziło. Ale
3: znaczy, myślę, że projektowanie toalety też jest ważną rzeczą, prawda?
2: Zdecydowanie, i higiena i wszystko, ale...
3: Chyba trochę się rozminęły wasze oczekiwania co do projektu.
2: Tak, nie o to chodziło, nie nie na tym to polegało.
3: I jak ich przekonałaś?
2: No na szczęście udało mi się zmienić promotora, po prostu z lekkim opóźnieniem, więc potem trzeba było troszeczkę nadrobić pracy, ale udało się i to był promotor, z którym do tej pory mam kontakt, powiedzmy. To był Marta Dede Robertson, bardzo, bardzo... Bardzo się dobrze wtedy bawiłam, robiąc tą pracę i mimo wszystko trzeba było bardzo kombinować, jak dostarczyć coś takiego właśnie na Wydziale Architektury, w której nie mogliśmy nic testować za bardzo, nie mogliśmy za bardzo próbować tego materiału w jakiś sposób rozwinąć. I to był też bachelor, więc to podejście było też trochę inne. No więc w końcu dlatego tak wyszło, że zamiast właśnie testować jakiś próbek materiału czy w tym kierunku, no to ja zaczęłam się zastanawiać, okej, jak można przetestować materiał, jakby jego feasibility, jego zdolności do, że tak powiem, działania, a bez właśnie różnych maszyn, bez różnego wsparcia w tym kierunku. No i wymyśliłam, że dobra, no to może zrobię krzesło. I jeżeli usiądę na krześle i ono zadziała, będę mogła na nim siedzieć jak na krześle, no to jest potencjał, nie? I można jakby potem dalej to ciągnąć.
3: Czyli ja sobie tak wyobrażam, bo to był ten materiał ze Stanów wciąż.
2: Tak, tak, wtedy tak.
3: Jak to wygląda, w sensie, że...
2: To jest troszeczkę podobne do tego, jak się hoduje grzyby pod produkcję żywności. Bardzo często, w sensie zależy też od substratu, ale bardzo często są to w takich autoklawowanych torbach, w którym jest sterylny substrat i w to jest skultywowany, dziwnie po polsku, być może niepoprawnie, ale skultywowany grzyb.
3: Niepoprawnie.
2: wyhodowany.
3: Wyhodowany, o.
2: Więc bardzo często to wygląda, że po prostu masz taką torbę z filtrem na górze, który nie wpuszcza różnych zanieczyszczeń i w środku się rozwija sobie ten grzyb, on żywi się tym swoim podkładem.
3: Dobra,
2: substratem.
3: Bo ja mam dalej pytania. I on sobie tam się żywi, sobie rośnie i jak on sobie tam wyrośnie, to ty z niego coś budujesz? Chce się to krzesło konkretnie? Czy...
2: Znaczy, możesz sobie to wyobrazić trochę, że kiedyś używam takiej anegdoty, że jest to trochę jak formowanie betonu, tylko tyle, że to nie jest płynne. Więc musisz sobie wyobrazić wiórki zamiast płynnego betonu, ale dalej potrzebujesz mieć jakąś formę, w której te wiórki z tym zinokulowanym grzybem w środku są i nadajesz temu formę, troszeczkę jak ten sample tutaj.
3: Tak, tutaj Natalia nam przyniosła próbki.
2: Tak, tutaj mamy kosteczkę, więc jakby było zrobione to w formie, która miała ten kształt. No i po prostu wrzucasz to, co trzeba troszeczkę rozdrobnić, w zależności od tego, w jakim momencie wzrostu jest. I to wtedy po prostu z czasem przerasta, ta grzybnia przerasta ten substrat, to jest akurat kompozyt. I jesteś w stanie jakby uformować coś i po prostu potem pozwalasz temu rosnąć, to potem wysycha i jest.
3: Niesamowite. A gdzie to wszystko kleiłaś i robiłaś? W tym akademiku?
2: Na początku w akademiku. Także mam gdzieś dalej fotki, gdzie po prostu jest to krzesło na środku pokoju, przy kaloryferze, żeby było cieplutko, zawinięte foliami, nie wiadomo czym. I to się dosyć długo w ten sposób ciągnęło, zanim...
3: Właściwie miałam spytać, ile trwa taki proces?
2: Wbrew pozorom nie tak długo. Takie kosteczki, co tu mam, no, dosyć malutkie, 5x5 powiedzmy, no to one 3 tygodnie są skończone. Czyli urosły, podrosły i są wysuszone. No takie krzesło, to była taka mniejsza wersja krzesła. Ono rosło...
3: Czyli takie mini z Ikei krzesełko.
2: Mini z Ikei, dokładnie. Dokładnie to było bardzo... Ikea była też bardzo ważną częścią w tym projekcie. Mini z Ikei krzesełko też rosło z 2 tygodnie, mniej więcej, 2-3 tygodnie.
3: Ekspresowo w zasadzie.
2: I potem musiało tylko jeszcze wyschnąć.
3: Także... A czemu Ikea miała duży wpływ?
2: Wiesz co, bo właśnie problem był z zrobieniem formy od zera w tej skali i też szukam milionów różnych sposobów, jak to zrobić. Więc zresztą już wykorzystam stare elementy z Ikei. I to były, bo to była cała seria krzesełek. Były 2 stołki. Jeden miał jakieś stare nogi od krzesła z Ikei. Drugi był starym żyrandolem metalowym takim.
3: Okej, czyli ty jakby w te grzyby wplatałaś jeszcze elementy stałe, tak, które już gdzieś tam posiadałaś.
2: Dokładnie, tak.
3: Czyli to jest też do tego, że budujesz jakby z części takich żywych, tak? To bio, to jeszcze do tego robisz recycling.
2: Tak, tak, to akurat był taki recycling trochę.
3: Czad.
2: Tak, i samo to krzesełko też, to krzesełko było akurat, właśnie Ikea zrobiła taką idealną formę, która no, była po prostu strzałem dziesiątkę, I celem tego było akurat, żeby nie było żadnego innego materiału w tym krzesełku. Właśnie, żeby sprawdzić, czy można w ogóle zrobić takie krzesło, czy to się trzyma kupy i czy potem wytrzymuje. Ale udało się i mogłam na nim usiąść razem z moim bratem z nogami w górze. A mój brat jest wraz większy niż ja.
3: Czyli było dokładnie sprawdzone.
2: Czyli było sprawdzone, przetestowaliśmy go na różne sposoby, przejechało różne, prawdopodobnie dużo więcej niż ja nawet. Także naprawdę wtedy wiedziałam, że warto dalej w to inwestować, bo się sprawdziło i jest mega potencjał.
3: A jest gdzieś jeszcze to krzesełko?
2: Jest w Warszawie.
3: O, czyli jest na pamiątkę zachowane.
2: Będzie zachowane. Chyba zostanie na zawsze ze mną takie pierwsze.
3: Super, a je potem na przykład, jeszcze jedno takie pytanie, nie wiem, może bardzo laickie, ale je potem można jakoś pokolorować? Czy ono wygląda jak drewniane? No nie wiem.
2: Nad tym pracuję trochę teraz w doktoracie, więc mogę ci niedługo na to odpowiedzieć. Ale ogólnie można, tylko trzeba po prostu ostrożnie, w sensie trzeba wiedzieć, czym pokolorować, żeby po prostu, bo to jest materiał całkowicie biodegradowalny, więc nie chcesz jakby nałożyć na niego jakiegoś chemicznego lakieru, który
3: tak,
2: po prostu...
3: Właśnie
2: nie, że zje, tylko że okay. Tą całą biodegradowalność kompletnie zepchnie na inny plan i nie będziesz mogła tego potem, że tak powiemy, wrzucić do rozdrobnionego do ogrodu, bo taka była tego zaleta, że właśnie można to potem zutylizować i to się przemienia z czasem, z rozkładem w kompost i wręcz pozytywnie działa na glebę, także fantastycznie.
3: Niesamowite, a czy to jest tak, że jeśli zobaczylibyśmy takie krzesełko, to będziemy wiedzieć, że ono jest jakieś inne?
2: Troszkę, być może, ale nie jestem pewna, czy jest to tak klarowne, że ono jest super inne. Ono ma troszeczkę, zależy właśnie jak
3: no tak, w zasadzie przy tym wszystkim, co się teraz robi, różne nowe designy i tak dalej, to chyba niewiele nas jest w stanie zaskoczyć.
2: Tak, nie? Wydaje mi się, że jakbyś zobaczyła go w pokoju, to nawet nie. Mogłoby po prostu mieć troszeczkę inną formę. Albo kształt. Także no tutaj to jest białe, nie? Więc mogłoby być takie. Czasami wynika też to, że są jakieś takie brązowe kształty, jakieś naturalne wzory. To jest troszeczkę pytanie, na które właśnie teraz próbuję odpowiadać, jakby jak pracować z tą estetyką. Niektórym się podoba, niektórym nie. Dla niektórych, niektórzy widzą, że jest to zupełnie naturalne i jakby jest to wręcz pożądane. Niektórzy pod względem właśnie potem komercjalizacji, no to jest też troszeczkę problematyczne czasami, bo nie wchodzi to w takie standardy standaryzacji za bardzo. Tak, jest to tak, dosyć tak. Ciężkie.
3: A powiedz mi jeszcze, jak krzesełko znalazło się w Warszawie? Jak je przetransportowałaś?
2: No tak jak mówiłam, ono podróżowało bardzo dużo.
3: A, czyli ono nie było tylko w Anglii w Warszawie?
2: Nie, nie było w Anglii w Warszawie. Jedno w ogóle też wysłałam do Chin na jakieś wystawy, także wow. To było takie przeżycie ciekawe. Było i w Łodzi, i właśnie po Anglii trochę jeździło i właśnie i w Londynie było przez chwilę, także po prostu jest, że tak powiem, w Warszawie jako taka baza, bo tam po prostu gdzieś w Polsce było ostatnio.
3: Czyli krzesełko obierze świat. Powiedz mi właśnie, czyli ty z tym swoim wynikiem, w wyniku którego powstało krzesło, jako twoja praca zaliczeniowa, wyszłaś poza uczelnię, tak? Bo mówisz, tutaj były Chiny, były jakieś inne konferencje, były jakieś inne prezentacje?
2: Tak. Znaczy to był dla mnie taki początek właściwie tego. I to był taki pierwszy projekt, który mógł gdzieś tam być i jakby mogłam w jakiś sposób to potem pokazywać ludziom, więc po prostu przez te lata gdzieś tam zawsze znalazło się jakieś miejsce na to. No i potem dalej to ciągnęłam w trochę innych projektach.
3: No właśnie, to opowiedz nam teraz o tych innych projektach, bo jesteśmy teraz tutaj w Innsbrucku i tak jak mówisz, nad tym, jakie kształty i kolory, w zasadzie głównie jakie kolory będą te, nie tylko krzesełka, jak wiemy, miały, pracujesz teraz. Jak w ogóle stało się to, że trafiłaś do Innsbrucka, bo twoja baza była w Anglii przez wiele, wiele lat, zmieniały się miasta, w Londynie poszłaś na studia magisterskie i co było dalej?
2: No i zaraz po tym przyjechałam tutaj do Innsbrucka, bo znaczy byłam na studiach, tam właśnie dalej rozwijałam tą pracę wokół tematyki różnorakiej z każdego, że tak powiem, punktu widzenia właśnie z grzybami. Zakończyło się to projektem w zespole naszym, który bardzo, bardzo dalej miło wspominam. No i potem troszeczkę idąc, że tak powiem, tym pędem londyńskim i tą energią stamtąd, właśnie trafiłam do Innsbrucka, dostałam polecenie pracy z dwóch różnych miejsc, z dosyć zaufanych, że tak powiem, źródeł, właśnie od ludzi, którzy pracują troszeczkę w tym polu. No i miałam przyjechać w sumie na rok, pomóc trochę rozwinąć nową grupę, zacząć coś nowego właśnie, czy z laboratorium i ogólnie cały setupować, że tak powiem, research. No i zostałam trochę dłużej już.
3: No, to taka znana historia,
2: tak, chyba,
3: nie?
2: Chyba nie jest to nic nowego w Innsbrucku, więc...
3: Czyli te polecenia przyszły z Anglii.

0: z Newcastle. Też polecenie z innej strony, że jest coś takiego, że się dzieje, więc...
1: Czyli musiało być legitne po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, musiało być legitne, więc ja troszeczkę nie mając wakacji pomiędzy, mówię, dobra, no to co, to na rok no, do Innsbrucka.
1: Także. A słyszałaś coś wcześniej o Innsbrucku? Miałeś jakieś wyobrażenie w ogóle, czy tak na głęboką wodę?
0: Słyszałam o skokach oczywiście,
1: ale... No tak, ale moje serce się raduje.
0: Dokładnie, ale nie byłam wcześniej tutaj też. Także to było takie trochę, no dobra, no to tak na year out, super miejsce, w Alpach, fajnie.
1: No i było fajnie od początku?
0: Było fajnie, tylko bardzo szybko troszeczkę się ten czas przedłużył, a mój partner w Londynie czeka. Więc zawsze stąd też był ten pomysł na jeden rok i zaraz miał być exit, ale potem bardzo szybko dostaliśmy właśnie dofinansowanie na projekt i to dofinansowanie miało też w sobie zawarty doktorat. No więc
1: ja myśląca o tym zatrzymał.
0: Tak, ja myśląca o tym doktoracie już wcześniej, no to zatrzymało mnie to faktycznie.
1: Teraz pracujesz w Department of Experimental Architecture Integrative Design, który rozwija badania nad materiałami biozintegrowanymi. I zostałaś liderką projektu badawczego MUSE. Na czym polega ten projekt?
0: To był pierwszy projekt w grupie, więc bardzo dużą jego częścią było rozkręcenie trochę tematu, więc my zrobiliśmy właściwie półtora tego projektu, jak prawie nie dwa w tym jednym projekcie. Zaczęło się troszeczkę też od, no, trochę mojego doświadczenia, trochę od doświadczenia ludzi dookoła. Mamy w zespole panią mikrobiolog, no ja jako architekt / biodesigner, szefowa też, pani profesor też miała trochę doświadczenia, jakiś czas temu robiła takie projekty. Chociaż mimo tego, że ma troszeczkę inny fokus, ona się skupia bardziej na kosmosie, na space architecture, aha, także też dosyć unikalna rzecz. No i po prostu jakoś tak się wszystko złożyło razem do kupy, że zaczęliśmy rozmawiać o robieniu fotela do wyścigówki, do lokalnego zespołu z uczelni, z formuły student. To
1: CGM. A, czyli takiej wyścigówki jak Formule 1, coś
0: tak,
1: w tym
0: tak,
1: stylu,
0: no tylko no? troszkę uproszczone. Tak, troszkę tak, ona tak. Jest trochę mniejsza i jest robione to co roku jakby jest grupa studentów, która, to jest takie stowarzyszenie trochę, że grupa koło naukowe i właśnie tworzą tą wyścigówkę co rok nową. No i właśnie pierwszym takim pomysłem, takim case study tego projektu było zrobienie siedzenia albo fragmentu siedzenia do tej wyścigówki i dalszym jakby ciągiem tego projektu było właśnie robienie różnych mebli. I to właśnie wynikło trochę z mojego doświadczenia, z tego, że to też wraca trochę do tego wzornictwa z kiedyś, że to jest taki dosyć namacalny obiekt, jeżeli jesteś w stanie stworzyć mebel, jest to jakby dosyć klarowne, co to jest, więc trochę upraszcza to jakby, że tak powiem, poznawanie tego materiału. Nawet dla kogoś z zewnątrz, bo jakby widzi, no, że okej, jest jakieś tam stołek, krzesło, no dobra, ale co to jest za materiał? Więc jakby jest to forma znajoma wszystkim, cokolwiek by to nie było, a jednak przekazuje informacje o tym materiale i też przy okazji testuje go właśnie trochę na poziomie feasibility.
1: Tak, to jest takie
0: materiału.
1: Namacalne bardzo, prawda? Bo to jest taki science, który możesz sobie wyobrazić, a potem go dotknąć i zobaczyć.
0: Dokładnie.
1: A czasem, wiadomo, są jakieś badania, które są równie bardzo ważne, no ale jakby nie możemy sobie tego za bardzo wyobrazić, nie? Że to nie jest takie dla przeciętnego człowieka, który nie siedzi w tych badaniach i nie jest tym naukowcem, nie jest takie namacalne. A tutaj mamy po prostu, proszę, o to jest.
0: Tak, tak. Jest to też taki trochę krok przed wielką architekturą. Bo architektoniczne zastosowania są troszeczkę dalej w przyszłości, potrzebne są różnego rodzaju certyfikaty, więc jakby to jest taki troszeczkę droga halfway, że tak powiem, do później aplikacji na większą skalę.
1: A czy to właśnie z tego projektu MUSE wyszła ta wystawa Funga, czy to był jeszcze inny projekt?
0: Nie, to jest ten sam. To jest właśnie, to jest troszeczkę taka podsumowująca wystawa tego projektu i tam właśnie mamy cały pokój wypełnionymi różnymi elementami stworzonymi właśnie z tego materiału na bazie grzybni.
1: Ja nie miałam jeszcze okazji jej zobaczyć, widziałam tylko w internecie, ale dla tych, co nas słuchają, to możemy powiedzieć, bo ta wystawa Funga jest w Bolzano.
0: Tak
1: do
0: jest.
1: 27 lutego przyszłego roku jeszcze.
0: Chyba do 7 lutego, okay,
1: do 7,
0: ale czyli 2027. Tak.
1: Czyli jeszcze cały ten rok praktycznie macie, żeby ją zobaczyć. Bolzano nie jest tak daleko.
0: Nie jest daleko.
1: Więc warto się wybrać. Jest też na mojej liście na pewno.
0: Super.
1: No właśnie. I tam też wszystkie te elementy są stworzone z grzybów.
0: Tak.
1: Czy to są jakieś konkretne grzyby? Czy to wciąż tylko ta jedna firma ze Stanów?
0: Nie, nie, nie. To już, to są inne grzyby i grzyby w UK są zupełnie inne od grzybów w Austrii też, mimo że są to teoretycznie te same gatunki, więc jakby ta

0: Lokalność ma duże znaczenie. W tym projekcie staraliśmy się troszeczkę iść w kierunku regionalnych grzybów. Jakby ma to ogółem sens, żeby pracować z regionalnymi grzybami. Więc mamy współpracę tutaj z różnymi partnerami w Innsbrucku i właśnie zamysłem było tego, żeby używać różnych grzybów adekwatnych, że tak powiem, do lokalizacji. Tak. Jest pewna grupa grzybów, która została do tej pory zresearchowana, na której są badania, jest dosyć ograniczona. Także to jest też czym ja jestem zainteresowana, bo jakby mamy miliony grzybów na świecie i tu wydaje mi się, że chyba nawet Gosia, która o ciebie była, też to wspomniała.
1: Tak, tak, właśnie kontynuujemy tą
0: tak, grzybową pasę, tak. Więc tak jak ona też już wspomniała, jest 2 czy 3 miliony grzybów na świecie, więc tak naprawdę jest, że tak powiem,
1: z czego wybierać
0: i w czym szukać, więc staramy się jak najbardziej regionalne używać, właśnie też i substraty regionalne. No i to jest taki przykład aplikacji po prostu, co, jak może wyglądać pokój domowy w przyszłości właśnie, że różne elementy mogą być grzyby, mogą to być panele, mogą to być krzesła, stoliki, szafki, a więc naprawdę wyobraźnia jest limitem czasami.
1: Tak, czyli The Living Room, wystawa Funga w Bolzano.
0: Tak jest, zapraszamy. Tak,
1: zapraszamy. Jak wygląda proces tworzenia takich elementów? Już trochę nam tutaj powiedziałaś, a mnie jeszcze zastanawia, czy to zawsze jest takie przewidywalne, bo tak jak wspomniałyśmy o Gosi, no że te grzyby to potrafią płatać figle i tam jak coś pójdzie nie tak, to już wszystko idzie nie tak i to bardzo takie, no żywy organizm, bardzo delikatna sprawa. Jak to jest w tych twoich projektach?
0: To jest bardzo, bardzo prawdziwy komentarz, że jak coś pójdzie nie tak, to potrafi się posypać. Ogółem może w różną stronę to iść. Trzeba zapewnić grzybowi odpowiednie warunki do wzrostu. Nie musi to być pełno laboratoryjne otoczenie, ale musi być dosyć czysto, musi być odpowiednia temperatura i odpowiednia wilgotność, odpowiednia forma z odpowiednich materiałów, więc trzeba się też w jakiś sposób obchodzić. Najpierw trzeba wyhodować materiał, on musi trochę przerosnąć, jeżeli mówimy tutaj o kompozycie akurat konkretnie, no to substrat musi przerosnąć, czyli musi być najpierw zinokulowany, potem ten proces kultywacji musi trochę potrwać, zanim ten materiał też będzie, że tak powiem, wystarczająco silny do tego, żeby potem dalej, żeby grzyb mógł dalej kolonizować ten konkretny substrat. No i potem trzeba, wiadomo, jest tutaj trochę tego procesu designu, więc robienie formy to już naprawdę zależy. Można ją zrobić na wiele różnych sposobów. To jest coś, co ja też na mojej magisterce próbowałam rozwijać i właśnie próbować różnych rzeczy, różnych podejść. I taki materiał, który już troszeczkę obrósł, właśnie możemy do takiej formy, że tak powiem, formować, wprowadzić, włożyć. Wtedy ten obiekt rośnie przez jakiś okres, w zależności troszeczkę od rozmiaru. I potem jesteśmy w stanie to wysuszyć, zamknąć, że tak powiem, wzrost, bo do wzrostu oczywiście potrzebna jest woda i powietrze, także jest to żywy organizm, także musi mieć zapewnione do końca swojego wzrostu odpowiednie warunki.
1: A jeszcze, bo wspomniałaś o tym, że właśnie bierzecie grzyby z różnych lokalnych, macie różnych producentów i tak dalej. Czy wy odbierając je, jeszcze je wtedy dalej hodujecie? Czy wy...
0: Tak. Czyli... Tak, bo można pracować z tym materiałem na różnym poziomie. Troszeczkę zależnie od tego, jak bardzo sterylne masz otoczenie, czy w laboratorium, czy w przestrzeni, w której pracujesz.
1: Tak rozumiem, że już nie robisz tego u siebie w domu, tylko na już nie masz na uczelni
0: na
1: warunki.
0: Na szczęście nie. Może to też mnie skusiło w Innsbrucku, że jest na to przestrzeń. Mamy małego laba, który się trochę rozwija teraz, z biokuchni do biolaba. Więc na szczęście jest na to przestrzeń i to jest właśnie, ta przestrzeń jest strasznie ważna, bo no, jest jednak oddzielona od domu. Bardzo dużo DIY sposobów w swojej pracy przeszłam, ale jednak jest to pewien komfort, że można to hodować na trochę innym poziomie już teraz.
1: A coś cię tak zaskoczyło z takich właśnie materiałów albo w tym procesie tworzenia?
0: Wydaje mi się, że mnogość możliwości. To jest coś, co do tej pory bardzo mnie jara, że tak powiem. Jest mega ciekawe i właśnie różnego rodzaju podejścia, kombinacje są czymś, co jest mega fascynujące. No bo jakby nie ma jednego sposobu na to, jak pracować z tym materiałem. To jest coś jeszcze dalej nowego, mimo że już chyba było z 10 lat. Jest gdzieś to w mediach, jest gdzieś to się pojawia u różnych projektantów, Jest dużo więcej do researchowania i do odkrycia, ale jest to do tej pory, ja jestem mega zajarana, dalej bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba i co, im dalej idę, tym więcej odkrywam i mam następne pomysły, więc pod względem nawet projektowania jest to dosyć ciekawy materiał do pracy. Ale niestety różnie może iść i nie zawsze wszystko idzie czasem po myśli, więc jakby trzeba być świadomym, że to jest żywy organizm i też nie można za bardzo lekkomyślnie z nim pracować. Także wydaje mi się, że jak ktoś troszeczkę wie, w pewnym momencie wydaje mi się, że wyrabia się taki, że człowiek czuje ten materiał, że wie, o co chodzi, że widać. Jest chyba lepsze na to słowo, ale...
1: Czyli to wyczucie po prostu.
0: Tak, także po prostu tak wiesz, że już jest teraz dobry moment. Tak. I może nie jest do końca to, trochę właśnie to, co Gosia mówiła, że ona po prostu wie, więc wydaje mi się, że przez te kilka lat ja też tak jestem w stanie stwierdzić, że okej, dobra, to już jest teraz dobre, teraz można, po prostu nie ma jakby jednej zasady, nie ma jednego protokołu i cała ta zabawa jest na tym, żeby tworzyć te protokoły i szukać trochę, co się dzieje, jak się dzieje, próbować zrozumieć te wszystkie biologiczne procesy i to zrozumienie właśnie pozwala je potem w jakiś sposób aplikować, ale trzeba to robić z głową.
1: Wspomniałaś też o pomysłach różnych, że masz ich coraz więcej i chciałam też o to spytać, skąd właśnie czerpiesz, jakby gdzie to się zaczyna, że sobie myślisz, a teraz sobie zrobię stołek, a teraz sobie zrobię, nie wiem, stół, czy... Gdzie się ten proces zaczyna u ciebie i skąd czerpiesz takie inspiracje?
0: Wydaje mi się, że trochę to wynika z tej interdyscyplinarności. Więc czytając naukowy paper, artykuł, wydaje mi się, że to jest dosyć czasem inspirujące, że coś, co już dawno jest w nauce w jakiś sposób właśnie, czy pod jakimś protokołem, czy w jakiś sposób aplikowane w ten sposób, ja czasami mam po prostu łączenie kropek z różnych, że tak powiem, bajek, więc wydaje mi się, że to jest tak najbardziej inspirujące, więc rozmawianie z ludźmi, którzy są w trochę innym fieldzie, więc tutaj jak mamy panią mikrobiolog w zespole, to zawsze te rozmowy są bardzo ciekawe, no bo jakby ona trochę daje input mikrobiologiczny, a ten taki projektowe podejście, mówię, o, a co jak połączymy to z tym? Albo, a co jak połączymy ten organizm z organizmem? Albo co jak połączymy to do tego?
1: No generalnie potem... się nie nudzicie, prawda?
0: Nie nudzimy się zdecydowanie. Po prostu jest dużo pracy, dużo do odkrycia. Wiadomo, że nie wszystko da się zrobić naraz, ale do tej pory już naprawdę jest to kilka lat i dalej nie jestem znudzona tematem.
1: Myślisz, że taki typ właśnie tej biodesignu i tego typu architektury i projektowania to jest gdzieś tam przyszłość?
0: Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że tak. Bardzo dużo rzeczy na to się też składa, bo to nie są tylko grzyby, to są algi, to są bakterie, to są różnego rodzaju aplikacje. Grzyby zresztą już są jakby używane bardzo, bardzo wielu dziedzinach, tak samo jak inne organizmy, więc to na poziomie też architektury i takiego może bardziej produktu też coraz więcej się pojawia, bo i w kosmetykach, i w opakowaniach, i w meblach, w insulacjach do budynków, czy w robieniu jakichś cegieł z mineralizacją, czy właśnie różnego rodzaju oczyszczania środowiska też z różnymi organizmami. Także naprawdę jest nad czym pracować.
1: A mówiłyśmy też tutaj dużo właśnie o meblach, bo to gdzieś tam było główne te twoje projekty. W jakich jeszcze innych dziedzinach można te grzyby wykorzystać? Z czym ty się spotkałaś?
0: Można wykorzystać naprawdę w wielu, nawet w elektronice, jak ostatnio się okazuje, są, widziałam jakieś artykuły o pamięci RAM. Oczywiście to wymaga też, żeby organizm był żywy dalej, więc jakby są różnego rodzaju wymagania. No różnego rodzaju komposty, czy praca z podłożem, które jest, już nie ma wartości odżywczych, bo jednak grzyby tam, gdzie są naturalnie, no to jest jakby ich rola, to są główny agent, który rozkłada wszystko, to jest ich rola w środowisku, więc to jest bardzo często też używane w różnych fertylizatorach czy nawozach, w pracy na roli, podejrzewam, że jest dosyć sporo. Nawet byłam ostatnio w Markthalle i tam była konwersacja między firmą, która prowadzi, w sensie oni hodują grzyby jadalne. No i tam z tyłu pani pomachała, że to u niej na polu właśnie te resztki tego potem są rozrzucane. Także bardzo dużo rzeczy, wydaje mi się, że jest nieklarownych. Jest dużo różnego rodzaju pigmentów, czy nie chcę powiedzieć chemikaliów, ale różnego rodzaju aplikacji, które po prostu nie są, nawet człowiek by nie wpadł. że okay, można to robić.
1: Okay. Czyli jest jeszcze bardzo duże pole,
0: tak, bo jedne grzyby właśnie z jednymi możesz zrobić materiał, ale po prostu jest miliony ich i one faktycznie mają każde inne zastosowanie. I każdy trochę inaczej działa, każdy ma troszeczkę inną tą grzybnię, ma inną rolę w naturze. I nawet nie jesteśmy jeszcze, w ogóle z tych milionów tych grzybów, bardzo mało z nich mamy w ogóle opisanych.
1: Czyli jeszcze nie znamy ich wszystkich po
0: prostu. Tak, nie wszystkie były nawet odkryte, więc cały czas jest dużo takiego citizen science, że jeżeli ktoś znajdzie nowego grzyba, albo ktoś wpadnie na jakiegoś unikalnego, nie jest w stanie go w żaden sposób sklasyfikować, no to są też ludzie, którzy się tym zajmują, właśnie którzy klasyfikują to i potem badają, co z tym grzybem.
1: Tak, co z tym grzybem Natalia mogłaby jeszcze zrobić.
0: Co można, więc jakby naprawdę jest tego bardzo dużo, więc temat się nie kończy.
1: Właśnie, a propos niekończących się tematów. W temacie grzybów i twojej pracy doktoranckiej. Co ty, dziewczyno, tam kombinujesz?
0: No kombinuję, co dalej można z tym materiałem zrobić. Jak można go troszeczkę prowadzić w prawdziwe życie? Stąd może trochę też te meble, że ja po prostu jestem ciekawa aplikacji tego, w jaki sposób możemy, najpierw co można w ogóle z niego stworzyć, jakie ma możliwości, bo może samo robienie z niego kompozytu nie jest najlepszym tego wykorzystaniem, ale również interesuje mnie trochę jak inni ludzie postrzegają ten materiał, jeżeli nie opowiadasz, jest to trochę abstrakcyjne i nie do wszystkich to dociera, dopiero potem jak zobaczą...
1: Tak, ale też stąd dużo moich pytań, no nie? Bo to brzmi bardzo interesująco, ale żeby sobie wyobraził ktoś, kto jakby w tym nie siedzi, to jest
0: tak,
1: intrygujące, to jest, bym powiedziała.
0: Zdecydowanie, bo i właśnie wydaje mi się, że chciałam ci podać
1: sampla. Bo Natalia nam... przyniosła.
0: Bo właśnie zawsze wtedy,
1: no
0: jak...
1: Fajne.
0: Właśnie, jak masz
1: bardzo
0: w ręku
1: przyjemne w dotyku.
0: Sampla, zupełnie inaczej też można to zrozumieć.
1: I to był grzyb.
0: Tak jest.
1: Kiedyś.
0: No, wow. Dalej jest.
1: Gdzie kostka.
0: Kostka z grzyba.
1: Tak,
0: tak jest.
1: Jest taka mięciutka. Przyjemna w dotyku.
0: No. Aha. Nawet jest zbrandowana.
1: Faktycznie, teraz na przykład, jak mam to w ręku i to czuję też, to jestem sobie wyobrazić na przykład w stanie te meble, no nie? I to jest bardzo trwały materiał, przynajmniej tak się wydaje.
0: Dosyć trwały, tak. W sensie jakby trochę też zależy od kompozycji, co można z nim zrobić. Na badaniach takich technicznych, no to właśnie w tej chwili jest porównywalny do różnego rodzaju izolacji. Bardzo radzi sobie też spokojnie właśnie z byciem częścią mebla, czy całym meblem, także nie jest to ograniczone, bo można wpłynąć na to, jakie ma te wartości, po prostu w jaki sposób z nim pracujesz. Te akurat są po prostu tak wyhodowane czysto, bez żadnych procesingu, bez żadnego post-processing. Super, także nic na nich nie było robione.
1: A jako osoba, która uwielbia coś robić z rękami, to mi się bardzo podoba.
0: Super.
1: Szkoda, że tego nie widzicie.
0: Szkoda,
1: rzucimy wam zdjęcia potem, bo to naprawdę fascynujące, że to kiedyś był grzyb.
0: Tak, i właśnie różnego rodzaju wzory wychodzą, bo jest to wzrost naturalny, więc...
1: Właśnie, dlatego one tutaj na przykład nie są jednolitego koloru, prawda?
0: Tak.
1: Że ten jest na przykład troszkę bardziej brązowy, ten jest bardziej biały.
0: Tak. Dużym pytaniem jest właśnie standaryzacja. Ogółem idzie to wszystko w kierunku takim, że te biomateriały różnego rodzaju, nie tylko na bazie grzybni, po prostu potrzebują własnej klasyfikacji. Bo jest to troszeczkę, bardzo ciężko jest po prostu je całkowicie kontrolować. I pytaniem też jest, czy powinniśmy je całkowicie kontrolować, jeżeli jest to żywy organizm. Mhm.
1: Przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy chwilkę i powiedziałeś, że bardzo dużo pracujesz. Ale ja już chyba teraz wiem dlaczego, no bo tak, tutaj jeden projekt, tutaj kolejny projekt, wystawa, praca doktorantka i pracujesz też ze studentami, wykładasz dla nich.
0: Zgadza się, tak.
1: Jak wygląda taki twój typowy dzień pracy? W ogóle twój typowy dzień? Czy to jest zawsze tak samo, czy bardzo różnie?
0: Nie, w sumie teraz każdy dzień jest inny, więc być może troszeczkę się powtarza czasami na przestrzeni tygodnia. Ale każdy dzień jest trochę inny. Co chwilę się coś pojawia nowego, zmieniają się też eksperymenty, są różne fazy w projektach, więc są i bardzo intensywne okresy, gdzie trzeba wyprodukować wszystko i to jest wszystko ręcznie robione w tej chwili, więc wymaga to dużo pracy, także fizycznej.
1: Takiej manualnej.
0: Tak, dokładnie. Więc nie jest to też takie proste, bardzo często bolą plecy,
1: tak.
0: Bo to
1: nie tak, że tam przychodzisz, klikniesz parę razy w klawiaturkę i jest. No.
0: Także to też trochę robi tą pracę ciekawą, bo bo trzeba, że tak powiem, opisywać różne rzeczy, ale można też pracować z tym manualnie, więc jakby nigdy nie ma nudy i zawsze jest coś do zrobienia. No i przez to, że jeszcze jesteśmy dosyć małym zespołem, no to też wpływa trochę na to, jaki jest, że tak powiem, zakres w projektach i no i że to jest też częściowo mój doktorat, no to są też to moje badania, które staram się rozwijać jak najdalej.
1: A praca ze studentami?
0: Ze studentami fajnie jest i cieszę się, że mogę właśnie próbować, bo to są studenci na Wydziale Architektury, więc obecnie prowadzę z nimi seminaria, w których właśnie staram się ich nauczyć, jak pracować z takimi żywymi organizmami, jak zacząć, jak podejść do tego, jak to dokumentować, troszeczkę bardziej naukowy sposób, żeby mieli po prostu jakieś dane, które coś można z tym zrobić, ale też, żeby nauczyli się tego podejścia, bo to nie jest, na architekturze bardzo często jest tak, że masz deadline za jutro albo za parę godzin i to jest ten czas, kiedy zaczynasz model. Także no tutaj niestety nie da się tego zrobić żywym organizmem. To niestety nie rośnie. W sensie grzyby
1: tak,
0: niestety nie rosną.
1: Krążą te legendy, że ludzie śpią na uczelni, żeby tam skończyć projekt, jeżdżą do domu.
0: Tak, i to nawet nie są legendy czasami, więc to się zdarza. To się naprawdę zdarza w architekturze. Last minute things to jest normal. Jak jest deadline, to wtedy jest motywacja. Więc tutaj niestety nie da się zrobić. Tu trzeba zaplanować, tu trzeba troszeczkę do przodu, trzeba mieć zapasy, bo część może na przykład nie wyjść, coś może się wydarzyć, bo to wszystko rośnie naturalnie, więc jakby różnego rodzaju rzeczy mogą pójść nie tak po drodze. Więc troszeczkę inny rodzaj empatii jest związany też z tym materiałem i całego obchodzenia się, więc niestety nie jest coś, co można zrobić to w 3 sekundy, bo mikroorganizmy niestety nie śpią i że tak powiem rosną, nieważne czy to weekend, czy to wakacje, więc
1: no tak, nie ma wolnego, plus trzeba z grzybami delikatnie po prostu.
0: Trzeba tak, no po prostu nie urosną, jak coś im nie będzie pasowało. Także ja bardzo jestem zaciekawiona tym też, jak studenci to odbierają. Oni są bardzo często są zajarani tym strasznie, bo jest to trochę nowy temat i nie ma za dużo go w architekturze, szczególnie takiej tradycyjnej, bo ja jednak troszeczkę byłam w innym bubble, że tak powiem, więc tutaj wracamy troszeczkę do tej architektury, od której zaczęłam, także jest to troszeczkę też inne podejście, jakby co im się przyda też później jako architekci, albo ogółem w dalszej ich pracy.
1: Ja myślę, że jeśli opowiadasz im to z taką pasją, jak tutaj teraz, to na pewno są tym zaciekawieni na maksa, bo ja jestem, mimo że w temacie totalnie nie byłam, teraz już będę się mogła trochę wymądrzeć, bo już coś tam wiem od ciebie. Chciałam cię jeszcze spytać, masz jakiś swój taki wymarzony projekt? Czy płyniesz z prądem i co tam do głowy przychodzi? To
0: wymarzony projekt? Ha, bardzo ciężkie pytanie i chyba nawet sama kiedyś się zadałam komuś. Wymarzony projekt. Wydaje mi się, że może nie jest to jeden konkretny projekt, ale byłby to fajny zespół w tym projekcie. Byłby to projekt, który by właśnie eksplorował różnego rodzaju zagadnienia, które próbuję powoli rozwijać. Wydaje mi się, że ja troszeczkę jestem, szukam połączenia tego wszystkiego, połączenia jeszcze więcej kropek, bo jeżeli mówimy tutaj o wprowadzeniu tego materiału do prawdziwego życia, no to na pewno będzie częścią czegoś. Także wydaje mi się, że taki multimateriałowy projekt, który właśnie łączy różnego rodzaju rzeczy, łączy jakieś materiały z bakterii, z algami, z grzybami, to jest coś, co kiedyś mi się bardzo marzyło i wydaje mi się, że dalej było to bardzo ciekawe, bo po prostu byłby to cały system materiałowy. Niekoniecznie właśnie jeden konkretny projekt, ale wręcz może właściwie strategia, jak rzeczy mogą ze sobą łączyć, jakie są funkcje, bo jednak każdy materiał ma jakąś swoją rolę i swoją funkcję, więc trochę teraz właśnie z tym materiałem na bazie grzybni jest troszeczkę takim poszukiwaniem tych potencjalnych funkcji albo roli w szerszym znaczeniu. Także coś w tym stylu. Wydaje mi się, że też fajna grupa badawcza to naprawdę robi ogromną robotę i dobra współpraca i wtedy każdy projekt będzie naprawdę złoty.
1: Tak, myślę, że jak są, wiesz, ludzie zajawieni na podobną rzecz, z taką dobrą energią, to wtedy choćby nie wszystko szło jak z płatka, to ma sens. Tak, dokładnie.
0: To i tak idzie.
1: Dokładnie. Mówiłyśmy też o tym właśnie, że wyjechać do Anglii, ten angielski na początku był trochę szokiem, no ale ty już porobiłaś różne certyfikaty, jestem przekonana, że po angielsku śmigasz bez problemu i twoja praca jest również po angielsku, prawda?
0: Tak, tak, dlatego martwiłam się trochę, że tłumaczenie na polski nie zawsze jest adekwatne. Ale tak.
1: Jest dobrze, świetnie. Wszystko rozumiemy.
0: Ale
1: wiesz co, myślę, że też my emigrantki, jak ktoś rzuca jakieś słowo w innym języku,
0: tak, to, nie
1: wiesz,
0: ma,
1: to,
0: nie ma
1: to jest pełne zrozumienie. Tak,
0: tak, ale tak, od początku pracuję w tym temacie po angielsku, także po angielsku nie ma, nie jest to jakiś już większy problem, bo no, jest specyficzne słownictwo troszeczkę w tym, dlatego tak się śmieję z tego tłumaczenia tego, bo właśnie rozmawiałam z różnymi ludźmi z różnych krajów i każdy ma ten sam problem, więc jest to chyba normalne, że po prostu zależnie w jakim języku pracujesz nad czymś, no to jest ten główny język na ten konkretny temat.
1: Tak, myślę, że każda branża ma te podobne...
0: Tak, tak,
1: podobne...
0: tak, no bo to po prostu jest specyficzne...
1: Nie wiem, czy nawet problemy, po prostu tak jest, no nie?
0: Tak, tak, no to tak jest po prostu, no. Także...
1: Ale właśnie dlatego chciałam cię spytać o to, co pytam prawie każdą moją rozmówczynię, jak to z tym niemieckim u ciebie?
0: A z niemieckim? No, to ciekawe w sumie w kontekście całej tej rozmowy, bo mój niemiecki był całkiem okej, okay.
1: Dopóki nie przyjechałam do Austrii.
0: Nie, w okresie maturalnym jeszcze. W okresie maturalnym. Ale niestety pojechałam potem do Anglii i ten niemiecki upadł dosyć mocno. Więc teraz trochę wraca. Trochę wraca. Ja też niestety nie mam aż tyle czasu, żeby całkowicie mu się w ten wir niemieckiego się rzucić, co trochę żałuję. Ale samo osłuchanie się i samo funkcjonowanie troszeczkę w otoczeniu tego języka trochę mimo wszystko daje, mimo tego, że właśnie nie mogę się tak całkowicie skomitować. Pracuję po angielsku, więc to troszeczkę nie ułatwia sprawy, bo nie jest to takie totalne zmuszenie i imersja. Ale powoli do przodu idzie.
1: Super, ja w ogóle nie pytam o to, żeby tu kogoś przesłuchiwać czy coś, tylko ja też często szukam takich właśnie, może masz jakieś tipy dla kogoś, kto się uczy, albo tego typu, ale generalnie nie poddawać się, myślę, no nie?
0: Nie, na pewno i próbować.
1: Tak, próbować.
0: Że nie można się tutaj wstydzić czegoś, tylko po prostu próbować i zagadywać, bo wtedy człowiek faktycznie się uczy. Nawet tak. Jak coś powie totalnie źle, to dalej...
1: No dalej to... Zdarza się po latach nawet.
0: No właśnie, zdarza się i w każdym języku, więc...
1: Nawet w polskim.
0: Nawet
1: myślę,
0: w polskim.
1: Że tutaj te rozmowy moje są tego najlepszym przykładem. Ale właśnie chodzi o to, żeby się tym totalnie nie przejmować. Myślę, że i tak chwała ludziom, którzy mówią na co dzień więcej niż jednym języku, albo tak jak ty pracujesz nie w swoim języku ojczystym i to jest naprawdę też bardzo duży wysiłek. Mimo, że nam się to może po tylu latach władania jakimś tam innym językiem nie wydaje, ale mnie się zawsze ten mem, czy ten filmik z internetu, gdzie wchodzisz do domu i dziewczyna osuwa się od drzwi, ty kiedy mówiłaś tam w swoim nieojczystym języku przez cały dzień w pracy i w końcu odpoczynek. Myślę sobie też, że fajną rzeczą jest to, że właśnie pracujesz po angielsku, czyli to nie jest tak, że nie da się przyjechać do Austrii i bez znajomości niemieckiego.
0: Nie, wydaje mi się, że w ogóle nie, bo to jest też trochę coś, co mnie zatrzymało, bo ja troszeczkę właśnie po moim rozstaniu się z niemieckim, no myślałam, że no dobra, no jakby prawdopodobnie jakie są szanse, że w ogóle trafię z powrotem do niemieckojęzycznego kraju, znaczy z powrotem, w ogóle.
1: Tak, żeby tego, żeby tak, kontynuować.
0: Tak, żeby, tak? Że ten niemiecki będzie przydatny, no jak widać, życie plata różne figle, tak. Przydałby się i wróci pewnie.
1: Zatoczyło konie tylko biologia i chemia, ale nawet
0: tak,
1: niemiecki.
0: Tak, więc coś po prostu w tym jest, że życie daje ci znaki i ten niemiecki, wiadomo, no do ogarnięcia jest.
1: Wspomniałaś, że w Anglii został twój chłopak.
0: Tak, tak.
1: Czyli gdzieś jesteś tak trochę pomiędzy...
0: Narzeczony już.
1: Narzeczony, o proszę. Czyli jesteś gdzieś trochę między Austrią, Anglią, nie wiem, czy może też Polską.
0: Trochę tak, tak, trochę na takie 3, nawet 4 czasami domy. Także jest po prostu troszkę za dużo podróżowania i ja też troszeczkę nie pozwolę odpuścić i jeżeli są jakieś ważne eventy w Polsce, to zawsze staram się być. Wiadomo, nie na wszystkim się da, ale jednak mimo wszystko zależy mi na kultywowaniu tych wszystkich znajomości jeszcze w Polsce. No i w Londynie wiadomo też tam jest następna grupa, są to ludzie właśnie ze studiów, z pracy. Na szczęście dosyć dobre mamy połączenie między Innsbruckiem a Londynem. I
1: tak,
0: to też
1: jest
0: troszeczkę...
1: chyba jedyne dobre połączenie, jakie
0: dokładnie,
1: mamy.
0: Dokładnie, więc to troszeczkę, że tak powiem, też pomogło z całą tą decyzją, że okej, można jeszcze troszeczkę, że tak powiem, tu zostać, bo po prostu mamy...
1: Tak, są te możliwości.
0: Jest po prostu sposób tak. Do siebie dotrzeć i dolecieć.
1: Są jakieś plany na to, żeby dłużej zostać w Innsbrucku? Czy to jest takie pytanie otwarte na razie?
0: To jest trochę pytanie otwarte, bo planem chyba jest troszeczkę bardziej powrót do Londynu. żeby troszeczkę jakby jedno miejsce było wspólnie, ale no, no Innsbruck niestety kusi też, jest, jest tutaj pięknie, więc na pewno będę ja i będziemy tu wracać. Jeszcze nie wyjeżdżam, także jeszcze trochę prawdopodobnie tutaj będę związana z Innsbruckiem na pewno. No i mam nadzieję, że nawet na dłużej, nawet jeżeli będę mieszkać gdzieś indziej, to mam nadzieję, że te wszystkie relacje, tutaj ta super polska społeczność i chociażby relacje z pracy, że one po prostu nie wygasną, więc być może zmieni się troszeczkę rodzaj współpracy i główna baza, że tak powiem, ale widzę spokojnie to, że dalej to będzie sentymentalna część, tak samo jak i jest Newcastle, tak samo będzie to Innsbruck.
1: Ja cię totalnie rozumiem, bo ja też mam takie miejsce, no nie? Że nawet ja mam takie, że gdzieś tam chwilę byłam w tej Anglii i tak już bym może do niej nie wróciła na stałe, ale to jest ogromny sentyment po prostu zostaje i zawsze się tam fajnie wraca.
0: Tak.
1: Ale, czyli generalnie planujesz pozostać emigrantką.
0: Na razie tak. Są jakieś, rozmawiamy trochę właśnie co dalej, gdzie, ale wydaje mi się, że najpierw musimy pozamykać niektóre rozdziały i dopiero wtedy to i tak życie pokaże. Także można planować, a potem i tak wychodzi swoje.
1: Tak jak się już niejednokrotnie okazało również tak w jest. Twoim przypadku.
0: Tak jest.
1: Chciałam cię jeszcze spytać, bo wspomniałaś o naszej polskiej społeczności i bardzo mnie to również cieszy. Ale ty też kiedyś taką polską społeczność zgromadziłaś wokół siebie i tutaj wracamy do czasów Newcastle. Powiedz, jak to było? Co to był za projekt?
0: Tak, to było w sumie, to trochę tak wyszło. Było jakieś spotkanie, gdzie zostaliśmy zaproszeni jako właśnie grupa studentów z Polski i po prostu spotkanie polegało na tym, że oni chcieli wiedzieć, uczelnia chciała wiedzieć, jakby dlaczego my tam jesteśmy, jakby co nas skusiło studentów z Polski, żeby przyjechać do Anglii na tą konkretną uczelnię.
1: Czyli no tak trochę chcieli research zrobić
0: trochę,
1: wśród was.
0: Tak, to dla niej był chyba taki czysty research, a dla nas to było po prostu, że nagle spotkaliśmy grupę ludzi z Polski. Ja wtedy miałam taką znajomą, z którą pojechałam do Newcastle, bo tak. to był niesamowity przypadek, bo jechałyśmy obie na ten sam kierunek, więc jakby ta znajomość była, ale jakby nie było widać dużo tych ludzi, a w Anglii jest bardzo dużo takich stowarzyszeń, które się skupiają na różnych tematach, czy sportowe, czy niesportowe, czy jakieś hobbystyczne. Jest bardzo dużo stowarzyszeń z danych krajów. No i właśnie brakowało tego stowarzyszenia z Polski. Nie było w ogóle nikogo, niczego, nikt nic nie wiedział, nic nie słyszał. No i właśnie z kilkoma ludźmi z tego spotkania doszliśmy do wniosku, że hej, w sumie jakby nawet Singapur ma reprezentację, a my nie mamy, jakby...
1: Kurczę, taka największa Polonia w
0: trzeba popracować nad tym. Nic tutaj przeciwko Singapurowi, ale właśnie to była taka trochę motywacja, że dobra, no nie ma, no to może trzeba po prostu temu pomóc, więc mogę powiedzieć, że dumnie byłam prezydentem przez chwilę.
1: Tak, no właśnie, ja prezesem. Tak, także, pani prezes.
0: Także to było, no przyjemnie było, dużo poznaliśmy ludzi, hitowym eventem było oczywiście Tłusty Czwartek, z dostarczaniem pączków, także rozwija się trochę ta chyba te society dalej. Ciężko było to rozkręcić i znaleźć wystarczająco członków, bo no trochę ludzie nie byli, w sensie jak się nie znało nikogo, to ciężko było ich nagle skądś wyciągnąć, no ale potem się to rozkręcało, mieliśmy różne spotkania i wydaje mi się, że różne znajomości się nawiązały i między innymi też poznałam tak mojego narzeczonego, więc
1: o, proszę,
0: się,
1: bo bardzo, bardzo fajna historia. Tak, i znowu tak, trochę koło zakręciła.
0: Stąd może też sentyment do Newcastle, bo właśnie tam się poznaliśmy, więc jakby coś takie spotkania, takie stowarzyszenia naprawdę bardzo dużo dają. I też trochę łączą ludzi, którzy są w tej samej sytuacji.
1: Tak myślę, że to, o czym powiedziałyśmy na początku, no nie? Że mamy takie podobne doświadczenia, mimo dokładnie. Że różne historie, to są fajne rzeczy, które łączą i cieszę się też, że gdzieś tam w Innsbrucku to się tak rozwinęło i że też przyszłaś do nas, bo dzięki temu siedzimy tutaj i rozmawiamy i chciałam cię jeszcze zapytać właśnie o twój kolejny dom, czyli o Polskę, czyli dom, z którego wyjechałaś jako z pierwszego. Tęsknisz za czymś, jak jesteś za granicą? Co jest w Polsce, a czego nie ma tutaj?
0: Tęsknię,
1: czy jak to jest?
0: Tęsknię, ale za ludźmi, za rodziną, za znajomymi, za tym na pewno, tak, to zdecydowanie, bo właśnie to jest, że tak powiem, na mojej liście priorytetów, dlatego też tak czasem trochę za dużo tego podróżowania, więc chyba najbardziej właśnie za ludźmi, to takie coś, co tęsknię tak aktywnie za tym. Nie wiem, Polska też się bardzo się zmieniła, więc nie żeby mnie nie było w niej jakoś tak strasznie długo i też często tam wracam, ale są też inne troszeczkę perspektywy. Temat trochę, w którym ja pracowałam, też na początku nie był za bardzo obecny. Teraz już jest też, także wydaje mi się, że zmienia mi się podejście, tak jakby z każdym rokiem. I wydaje mi się, że trochę to zależy od etapu, na którym jesteś w życiu i jakby...
1: Zdecydowanie.
0: Studia to jedno, czy bycie tu, czy bycie tam i później następne etapy jakby trochę, wiadomo, trochę inaczej człowiek myśli, ale wydaje mi się, że obojgu nam brakuje właśnie trochę tej części rodziny. Mimo tego, że często się widujemy, jednak takie codzienne...
1: To jest co innego, prawda?
0: Tak,
1: to jest
0: tak.
1: Zupełnie inaczej.
0: Z drugiej strony to sam też wyjazd też pozwala nam się skupić na takim własnym rozwoju. Teraz w obecnych czasach jakby, że tak powiem... Coś, co kiedyś było wyjazdem ze wsi do miasta, teraz właśnie jest to międzykrajowe, więc trochę świat się zmienił, jest to trochę prostsze, takie podróżowanie i bycie troszeczkę obecnym w różnych miejscach na raz. Także tak, wydaje mi się, że jeżeli miałabym odpowiedzieć jedną odpowiedź, to byliby ludzie po prostu.
1: Mhm. No tak, myślę, że ludzie to podstawa w ogóle wszystkiego,
0: tak,
1: no, troszeczkę... niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy, że gdzieś jednak oni są tym trzonem, który nas tam trzyma w ryzach, tak, można tak. by tak powiedzieć. Tak. Bo tak właśnie jak też wracając do emigracji, to ja myślę, że właśnie ważne jest to, żeby wyjeżdżając gdzieś znaleźć sobie taką grupę, bo
0: tak,
1: to potrafi...
0: Bardzo ważne to jest.
1: W wielu rzeczach pomóc, prawda? I to daje też takie... Zresztą też korzystanie z czyichś doświadczeń i tak dalej jest, uważam, bardzo ważne i fajne i może pomóc, szczególnie na początku, ale tak jak my tutaj pokazujemy, myślę, że nie tylko. Ja się zatem bardzo cieszę, że ty się zdecydowałaś kiedyś tam na ten Innsbruck i że miałyśmy tutaj okazję porozmawiać i naprawdę super fascynujące tematy. I ja myślę, że póki jesteś tutaj w Innsbrucku, to będziesz nas tutaj update'ować na temat swoich projektów.
0: Jasne.
1: O wystawie już wspominałyśmy, więc przypominamy, w Bolzano cały ten rok możecie jeszcze odwiedzać. Także Natalia, bardzo ci dziękuję za ten czas, za super podzielenie się super tematami, za to, że mogłam sobie tutaj grzybków już takich gotowych kosteczek podotykać. Możecie mi zazdrościć, jest super. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Powodzenia w twoich wszystkich projektach. Pasji ci nie brakuje, więc myślę, że byle do przodu.
0: Czasu tylko.
1: Czasu, tak. To właśnie już kiedyś dostałam prośbę, czy można by poszerzyć dobę. Niestety jeszcze nie mam takich mocy, ale pracujemy nad tym.
0: Może te
1: grzyby coś by mogły.
0: Może.
1: Słuchaj, słuchajcie, grzyby. Pomyślimy to, jak Natalia wymyśli, to ją jeszcze raz zaproszę wtedy. Jeszcze raz wielkie dzięki i jeszcze chciałam bardzo pochwalić twoje zdolności logistyczne, bo żyjąc gdzieś na 3-4 domy, to musi być naprawdę skomplikowane, więc chwała ci za to. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego, działaj i do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję, dzięki za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, moją gościnią była Natalia Piórecka, ja nazywam się Martyna Ostrowska, a to była rozmowa w ramach audycji Polka na zagraniczu. Do zobaczenia, cześć.
2: Diese Sendung könnt ihr nachhören im Archiv der Freien Radios Österreich unter www.cba.media. Informationen zum Freien Radio Innsbruck Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.